Zahrajte mi takúto a potom zas takúto, najprv takú, potom takú a potom zas takúto.